0: Uciągnął jasła,
1: na wzmiankę, że zgasła,
0: na zdarte dwa hasła,
1: usłał, usłał, aż zasłał,
0: na dobre pobudki,
1: na gorsze ich skutki,
0: na puste ogródki,
1: na dzionek za krótki.